Dręczenie much, brzęczenie szkła w Portugalii. Cicho śpiewa ktoś. A ty zapomnisz o tym, tak jak ja. To ta część ciebie.